Zabraniamy, ale nie to obejrzeć. Stało tam po prostu, a teraz jeszcze nie jest.